somos DJ Zuko. Amor, you wanna win? See if na kum desi ayakaja. Oku bichalo nu.